Ayuto ni mera fa huma ora ni 48 minutos. Bueno, weriwa, wipo a kasimbush. Olilonto na vareka kwiri. Mananto kini marela, manera purr. Ano vava. Oho na uli hamurolo pwana. Akwenya no kwenye pwana mahiki tuweke.